0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Sława Jezusu Chrystu! Szanowni słuchacze, w środowe popołudnie mamy zaszczyt zaprosić Państwa na audycję w prawosławnym Radiu Ortodoksja. Z białostockiego studia wita się z Państwem Jakub Smolej. Dzisiejszego dnia Cerkiew Prawosławna świętuje dwa główne wydarzenia. Jednym z nich jest złożenie szaty Matki Bożej w Blachernach, natomiast kolejne święto poświęcone jest turkowickiej konie Matki Bożej.

Cieszymy się, że jesteście Państwo razem z nami na falach Radia Ortodoksja. A teraz na naszej antenie siostry z Turkowickiego Monasteru. Pieśń K Ciebie, o Matier.

Za nami siostry z turkowieckiego monasteru i pieśń k Tebie, o Matier. Przyszła pora, aby poznać szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium. Następnie czytania biblijne oraz słowo duchowego pouczenia, z którym zwróci się do nas ojciec Mateusz Kiczko. Po czym kolejny odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Punktualnie o godzinie 17 przekażemy najnowsze wiadomości dotyczące Cerkwi Prawosławnej, czyli serwis informacyjny Radia Ortodoksja. Następnie stała informacja naszych radiowych spotkań, żywoty świętych oraz audycja Lecha Pileckiego pod tytułem Wędrówki po Podlasiu. Przed godziną 18 Agroinfo, czyli audycja dla rolników. A zaraz potem akafist do turkowickiej ikony Matki Bożej, którą dziś wspomina nasza cerkiew. Po akafiście profesor Jerzy Grzybowski wygłosi wykład pod tytułem Męczennicy katyńscy, nowi święci kanonizowani przez cerkiew prawosławną w Polsce. W ostatniej godzinie naszej radiowej audycji siostra Eufalia opowie o historii monasteru w Turkowicach. Około godziny 20:40 zapraszamy Państwa na wspólne modlitwy wieczorne, które będą zwieńczeniem naszego programu. Drodzy słuchacze, tak prezentuje się ramówka dzisiejszej audycji. Przed Państwem psalm 103. Błogosławi duszę moja Hospoda, w wykonaniu mnichów z monasteru w Jabłecznej.

0: Kalendarium.
1: Znajdujemy się w 7 tygodniu po Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś środę 15 lipca według nowego stylu. W sposób szczególny nasza Matka Cerkwi wspomina dziś świętego Juwenaliusza, patriarchę jerozolimskiego oraz świętego Focjusza, metropolitę kijowskiego.

Dzisiaj, 15 lipca, Cerkiew Prawosławna obchodzi święto złożenia czcigodnej szaty Matki Bożej w Blachernach. Według tradycji, świętą szatę Bogu Rodzicy odnaleźli dwaj bracia, bliscy współpracownicy bizantyjskiego cesarza Leona Wielkiego, którzy wyruszyli w pielgrzymkę z Konstantynopola do Palestyny, aby pokłonić się świętym miejscom. Zatrzymując się na nocleg u pewnej kobiety w małej wsi, niedaleko Nazaretu, dowiedzieli się od niej, że od wielu pokoleń w jej rodzinie przechowywana jest wielka świętość, a mianowicie szata Bogu Rodzicy, od której dzieje się wiele cudów i uzdrowień. Następnie przewieźli ją do Konstantynopola, gdzie została uroczyście złożona w świątyni w Blachernach. Relikwia zasłynęła licznymi cudami. Najbardziej znane wydarzenie miało miejsce w 860 roku, gdy podczas oblężenia Konstantynopola szatę obnoszono w procesji wokół murów miasta i zanurzono jej skraj w wodach Bosforu. W rezultacie Matka Boża ocaliła wówczas miasto, a na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono coroczne święto obchodzone 15 lipca.

15 lipca to szczególny dzień dla prawosławnego monasteru żeńskiego w Turkowicach. Tego dnia cerkiew obchodzi święto turkowickiej ikony Matki Bożej. Turkowicka ikona Matki Bożej jest wielką świętością prawosławia, a jej historia sięga XIV wieku. Według tradycji została cudownie pozostawiona w Turkowicach przez Boga Rodzicę, a odnaleziona w 1981 roku wierna kopia ikony jest dziś otaczana szczególną czcią. Główne uroczystości modlitewne rozpoczęły się boską liturgią sprawowaną o godzinie 10. Przed jej rozpoczęciem uroczyście powitano przybyłych hierarchów. We wspólnej modlitwie uczestniczyli zgromadzeni pielgrzymi i wierni, którzy przybyli do Turkowic, aby oddać cześć turkowickiej ikonie Matki Bożej oraz wspólnie uczestniczyć w świątecznych obchodach.

0: Przyszła pora na ważny element życia prawosławnego chrześcijanina, czyli czytania z Pisma Świętego. Na dzisiejszy dzień Cerkiew zaleca naszej uwadze następujące fragmenty. Pierwszy list świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 7, wersety od 12 do 24 oraz Ewangelia według świętego Mateusza od rozdziału 14, wersetu 35 do rozdziału 15, wersetu 11. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja czytania biblijne.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, jeśli jakiś brat ma żonę niewierzącą i ta zgadza się mieszkać z nim, to niech jej nie odrzuca. I jeśli jakaś żona ma męża niewierzącego, a ten zgadza się mieszkać z nią, to niech go nie odrzuca. Albowiem mąż niewierzący jest uświęcony dzięki żonie wierzącej i uświęcona jest żona niewierząca dzięki mężowi wierzącemu. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli niewierzący odchodzi, to niech odejdzie. W takim przypadku brat lub siostra nie są związani, gdyż do pokoju powołał nas Pan Bóg. Albowiem skąd wiesz, żono, czy męża zbawisz? I skąd wiesz, mężu, czy żonę zbawisz? Poza tym niech każdy postępuje, jak mu dał Bóg. Każdy, jak powołał go Pan, tak niech postępuje. Tak zarządzam we wszystkich cerkwiach. Powołany jest ktoś jako obrzezany, niech tego nie ukrywa. Powołany jest ktoś jako nieobrzezany, niech nie poddaje się obrzezaniu. Obrzezanie niczym jest i nieobrzezanie niczym jest. Ale ważne jest przestrzeganie przykazań Bożych. Niech każdy trwa w tym powołaniu, do jakiego został powołany. Zostałeś powołany jako niewolnik, nie przejmuj się tym. Ale jeśli możesz stać się wolnym, to wtedy dołóż więcej starań. Albowiem niewolnik powołany w Panu jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie powołany wolny jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo zostaliście wykupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. W jakim powołaniu został każdy powołany, bracia? Niech w tym powołaniu trwa przyjaźń.

W owym czasie, poznawszy Jezusa, mieszkańcy krainy Genezaret rozesłali wieść po całej tej okolicy i przynieśli do Niego wszystkich chorych. I prosili Go, aby mogli choć dotknąć kraju Jego szaty. I ci, którzy dotknęli, byli wybawieni. Wówczas przybywają do Jezusa faryzeusze i znawcy ksiąg z Jerozolimy, mówiąc: Czemuż to uczniowie Twoi naruszają tradycje starszych? Nie obmywają bowiem swych rąk, kiedy jedzą chleb. On zaś odpowiadając rzekł im: A czemuż i wy naruszacie przykazanie Boże dla tradycji waszej? Bóg bowiem rzekł: Czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech umrze. Wy zaś mówicie: Kto by rzekł ojcu lub matce, ofiarą na świątynię jest to, co ci się ode mnie należało, nie jest już nic winien ojcu swemu albo matce. Tak unieważniliście przykazanie Boże dla tradycji waszej. Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc: Lud ten czci mnie ustami swoimi, serce zaś ich jest daleko ode mnie. Jednak daremnie oddają mi cześć, głosząc mądrość ludzkich przykazań. I przywoławszy tłum, rzekł im: Słuchajcie i zrozumcie. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, lecz to, co z ust wychodzi, czyni człowieka nieczystym.

Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego. A już teraz słowo duchowego pouczania do Ewangelii wygłosi ojciec Mateusz Kiczko, duchowny parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszeliśmy o ludziach, którzy przynoszą do Chrystusa swoich chorych. Wystarczyło, że dotknęli skraju Jego szaty, a odzyskiwali zdrowie. I była w nich przede wszystkim ogromna wiara. Nie oczekiwali niezwykłych znaków, chcieli tylko znaleźć się blisko Chrystusa i dotknąć Go z nadzieją. Później Ewangelia pokazuje nam zupełnie inną postawę. Do Chrystusa przychodzą faryzeusze i uczeni w piśmie, ale nie przychodzą po uzdrowienie. Nie pytają, jak zmienić swoje życie. Zwracają uwagę na to, że uczniowie nie zachowują dokładnie wszystkich dawnych zwyczajów związanych z obmywaniem rąk. I Chrystus nie mówi, że porządek i zewnętrzne zasady są niepotrzebne. Pokazuje im jednak, że człowiek może bardzo dokładnie przestrzegać pewnych zwyczajów, a jednocześnie mieć serce daleko od Boga. Można znać przepisy, pilnować innych, zwracać uwagę na ich błędy, a nie zauważać tego, co dzieje się we własnym sercu. I to niebezpieczeństwo, o którym mówi Chrystus w Ewangelii, dotyczy również nas, drodzy bracia i siostry. Możemy przyjść do cerkwi, zapalić świece, uczynić znak krzyża, zachować post, a mimo to nosić w sobie gniew, zazdrość, niechęć, a czasami osądzenie drugiego człowieka. I z zewnątrz wszystko może wyglądać poprawnie, ale pamiętajmy, że Bóg patrzy również na nasze serce. Chrystus mówi w dzisiejszej Ewangelii bardzo ważne słowa. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, lecz to, co z ust wychodzi. Słowa człowieka pokazują, co nosi on w swoim sercu. Jeżeli w naszym sercu jest złość, wcześniej czy później pojawi się ona również w rozmowie. Jeżeli nosimy urazę, będzie ona widoczna w naszym sposobie odnoszenia się do innych. Jeżeli mamy w sobie pychę, zaczniemy pouczać, a także oceniać naszych bliźnich. Czasami bardzo pilnujemy tego, co jemy, szczególnie w okresie postu, ale znacznie mniej uważamy na to, co mówimy. Potrafimy odmówić sobie jakiegoś pokarmu, ale z drugiej strony nie potrafimy odmówić sobie złego słowa. Święty Jan Chryzostom, wielki ojciec naszej cerkwi, komentując ten fragment Ewangelii, zwraca nam uwagę, że człowiek bardzo łatwo troszczy się o czystość zewnętrzną, a znacznie trudniej zauważa brud, który gromadzi się w jego sercu. Można mieć czyste ręce, można mieć odświętne ubranie i zachowywać wszystkie zwyczaje, a jednocześnie nosić w sobie gniew, zazdrość i niechęć do drugiego człowieka. Dlatego święty Jan Chryzostom mówi, że prawdziwego oczyszczenia potrzebują nie tylko nasze ręce, ale również nasze słowa. Święty Jan Chryzostom posługuje się tutaj bardzo mocnym obrazem, bo nazywa język ręką modlących się, ponieważ to przez język zwracamy się do Boga. I jeżeli jednak tym samym językiem obmawiamy, obrażamy czy poniżamy innych, to nasza modlitwa traci wtedy swoją prawdziwość. Nie możemy z jednej strony prosić Boga o miłosierdzie, a z drugiej strony za chwilę bez miłosierdzia mówić o drugim człowieku. Nie możemy powtarzać odpuść nam nasze grzechy, a jednocześnie pielęgnować urazę i nie chcieć przebaczyć innym ludziom. Jest to dla nas bardzo ważna wskazówka, drodzy bracia i siostry. Czasami wydaje nam się, że złe słowo jest czymś małym, bo przecież nikogo nie uderzyliśmy, nie uczyniliśmy mu jakiejś widocznej krzywdy. Tymczasem jedno zdanie może na długo pozostać w sercu drugiego człowieka. Można kogoś zranić szyderstwem, ciągłym wypominaniem błędów, surową oceną albo słowem wypowiedzianym w gniewie. Takiego słowa nie da się później łatwo cofnąć. Dlatego właśnie oczyszczenie serca zaczyna się również od pilnowania naszego języka. Nie chodzi o to, aby milczeć, ale aby nasze słowa nie przynosiły krzywdy dla drugiego człowieka. Zanim coś powiemy, warto zapytać siebie, czy to słowo jest prawdziwe, czy jest potrzebne, czy nie zrani drugiego człowieka, bo prawosławny chrześcijanin swoim zachowaniem i swoimi słowami powinien również dawać przykład innym ludziom. Święty Jan Chryzostom pokazuje więc, że troska o język nie jest jedynie sprawą dobrego wychowania.
jest częścią naszego życia duchowego. Tym samym językiem modlimy się, czytamy Ewangelię, śpiewamy w cerkwi i rozmawiamy z najbliższymi. Dlatego nie może być on czysty tylko podczas modlitwy. Powinien stawać się narzędziem dobra także w domu, w pracy i w zwykłych codziennych rozmowach. Faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii patrzyli na brudne ręce uczniów. Chrystus zwrócił uwagę na brudne serce człowieka. Ręce można obmyć wodą, a serce oczyszczamy poprzez modlitwę, poprzez pokajanie, poprzez prawdziwą zmianę sposobu naszego myślenia i zmianę sposobu życia. Niech ten dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, i te ważne słowa, że nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, lecz to, co z ust wychodzi, staną się również dla nas zachętą do tego, żebyśmy bardziej wnikliwie patrzyli na słowa, które wypowiadamy. Warto zadać sobie pytanie, co wychodzi z mojego serca? Jakie słowa wypowiadam w domu? Jak odnoszę się do osób, które mnie denerwują? Czy potrafię przebaczyć? Czy potrafię zrozumieć drugiego człowieka? Starajmy się, drodzy bracia i siostry, panować nad naszym językiem, żebyśmy nie ranili innych słowem, ale potrafili powiedzieć coś dobrego, potrafili pocieszyć, wesprzeć naszego bliźniego. A jeżeli mamy z tym problem, to prośmy Boga o wsparcie. Prośmy, żeby Bóg pomagał nam przezwyciężać te trudności, z którymi sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Amen.

Za nami komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Z pouczeniem zwrócił się do nas ojciec Mateusz Kiczko, duchowny parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Już po przerwie zaprosimy na audycję Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie.

0: Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie audycja Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowy festiwal Podlaska Oktawa Kultur. Wydarzenie znane podlasianom, jak i turystom od wielu lat. Czekają nas 4 dni koncertów, warsztatów i spotkań z muzyką tradycyjną z Polski i zagranicy. Festiwal odbędzie się od 16 do 19 lipca w Białymstoku oraz kilku miejscowościach województwa, m.in. w Wojewodzinie, Suwałkach, Wąsoszu, Choroszczy, Goniądzu, Siemiatyczach i Stawiskach. Finał wydarzenia odbędzie się w niedzielę 19 lipca. W programie znalazły się warsztaty tańców pomorskich oraz koncert z udziałem m.in. Warszawsko-Lubelskiej Orkiestry Dętej, Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone i Zespołu Czarnina. Szczegółów dowiemy się z konferencji prasowej, na którą już teraz serdecznie zapraszam.

0: Marta Szałkiewicz, pracuję w Podlaskim Instytucie Kultury i na co dzień kieruję grupą wokalną Od Głosy. A my dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o Podlaskiej Oktawie Kultur, która rozpocznie się już za tydzień. Są z nami dzisiaj poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Krzysztof Truskolaski.
1: Dzień dobry.
0: Marszałek Województwa Podlaskiego, pan Łukasz Prokorym. Dzień dobry. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, pan Jacek Piorunek. Dzień dobry. Pan Bartłomiej Trzeciak, zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury, organizatora Podlaskiej Oktawy Kultur. I pani Anastazja Popławska, zastępca kierownika działu kultury ludowej Podlaskiego Instytutu Kultury. Panie pośle.
2: Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogłem objąć patronatem te piękne święto kultury. Podlaska Oktawa Kultury już na stałe wpisała się w krajobraz
3: Podlaska Oktawa Kultury już na stałe wpisała się w krajobraz Białegostoku, ale również całego województwa podlaskiego, bo koncerty między innymi w Grajewie, w gminie Suwałki, w Wąsoszu, Choroszczy czy w Goniądzu, a nawet w Siemiatyczach, więc w całym województwie będziemy mogli napawać się tą kulturą. Cztery kraje, bo zespoły nie tylko z Polski, ale również z Bośni i Hercegowiny, z Ukrainy czy Francji, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam już od 16 lipca, a 17 lipca o godzinie 17 wielkie otwarcie na rynku Kościuszki.
4: Dzień dobry Państwu. Jeden z naszych najważniejszych festiwali, najważniejszych wydarzeń w województwie podlaskim. Cieszę się, że Oktawa Kultury jest w całym województwie, nie tylko w Białymstoku, ale też w naszych mniejszych, małych ojczyznach. Podlaska Oktawa Kultury jest o tym, co najważniejsze jest w województwie podlaskim. O szacunku, o zrozumieniu. Myślę, że to jest niezwykle ważne, są to niezwykle ważne wartości w dzisiejszych czasach, aby i dzisiaj ten festiwal właśnie o tym szacunku i o tym zrozumieniu dla innych przypomina, ale festiwal też rozwija się. W tym roku mamy nowość, mamy małą oktawę, czyli koncerty tutaj na tym naszym amfiteatrze przy spotkach dla rodzin z dziećmi, ale także warsztaty tańców kaszubskich, pieśni śląskich. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Warto od 16 lipca do 19 lipca wziąć udział w jednym z wydarzeń w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur.
5: Szanowni Państwo, myślę, że koledzy powiedzieli już dużo na ten temat. Ja tylko powiem, że festiwal osiąga w tym roku swoją pełnoletność. To jest 18. festiwal. Pamiętam te czasy, kiedy byłem członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego i Andrzej Dyrdał przybył, dyrektor wtedy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Białymstoku, przybył do Urzędu Marszałkowskiego i zaproponował nam taką formę funkcjonowania, jedną z form oczywiście Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Oczywiście wiązało się to ze środkami finansowymi, które trzeba było przekazać na ten festiwal. Pamiętam też, że wtedy to zrobiliśmy razem z miastem Białystok i do dzisiaj Podlaska Oktawa Kultur funkcjonuje. Przez 18 lat doskonałe wrażenia, też dobra destynacja turystyczna dla przybywających do Białegostoku, bo wiele osób korzystających z uroków Podlasia i przybywających do stolicy województwa też łączy to z Podlaską Oktawą Kultur, bo Szanowni Państwo, chyba nie ma nic piękniejszego w województwie podlaskim, jak połączyć piękne uroki województwa podlaskiego właśnie z kulinariami i z kulturą, a szczególnie folkową. Także doskonały okres dla tych wszystkich, którzy chcą spędzić czas w województwie podlaskim i oczywiście ich wszystkich do naszego województwa serdecznie w tym czasie zapraszamy. Dziękuję bardzo.
6: Tak, dokładnie tak. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Pośle, Szanowni Panowie Marszałkowie, na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za patronat honorowy nad tym wydarzeniem. Bardzo dziękuję za Państwa zaangażowanie. Każda edycja tego festiwalu jest wyjątkowa i niezwykła. Tak jak tutaj Pan Marszałek wspomniał, jest już to 18. edycja tego festiwalu. Bardzo nas to cieszy, że już przez 18 lat możemy kontynuować i tworzyć tą tradycję. Ja powiem tylko szczerze, że w tym roku przygotowaliśmy mnóstwo też nowych atrakcji, na które serdecznie zapraszamy. Tutaj, tak jak pan marszałek wspomniał, będzie tutaj też przy spotkach Mała Oktawa, czy właśnie tradycyjne tańce, które tutaj spotkacie państwo, dwa zespoły, tak? Kapela Fedaków i Kapela Niwińskich. Oprócz warsztatów, które zaplanowaliśmy, właśnie też tutaj będą te dwa koncerty. Za chwilę pani Anastazja z działu Kultury Ludowej opowie więcej o tym wydarzeniu. Ja chciałbym państwa serdecznie na to zaprosić. Chciałbym też z tego miejsca podziękować wszystkim pracownikom Podlaskiego Instytutu Kultury, którzy robią wszystko i stworzyli wszystko, żeby to wydarzenie było tak szeroko widziane na całą Polskę. Bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie. Trzymajmy kciuki za pogodę. Mam nadzieję, że będzie piękna i wyjątkowa, bo tak naprawdę wszystko dla państwa już przygotowaliśmy. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na Podlaską Oktawę Kultur.
0: Szanowni państwo, zanim przejdę do zaprezentowania państwu programu tegorocznej edycji, chciałabym kilka słów powiedzieć o samej idei, która przyświeca mu od początku istnienia oraz o założeniach programowych, którymi kierowaliśmy się w tym roku. Podlaska Oktawa Kultur narodziła się z fascynacji tym, czym od wieków było Podlasie, czyli miejscem spotkania ludzi, religii, tradycji, języków. Od początku ideą festiwalu było pokazanie, że kultura nie dzieli, lecz łączy, a Podlasie jest miejscem, w którym różnorodność jest wartością i inspiracją. Przez kolejne lata Podlaska Oktawa Kultur rozwijała się jako festiwal prezentujący 8 kultur historycznie związanych z Podlasiem. Poprzez rozwój do wydarzenia o międzynarodowym charakterze wysokiej randze, na którym spotykają się artyści z różnych stron świata i z różnych stron Polski. Tegoroczna edycja rozwija tę ideę pod hasłem Pogranicza. Pogranicze nie jest dla nas linią podziału, lecz przestrzenią spotkania, wzajemnych inspiracji i wspólnych doświadczeń. Jest to miejsce, w którym rodzi się dialog, współpraca i twórczość. Chcemy pokazać przez program tegorocznej oktawy, że pogranicza istnieją nie tylko na mapach, są silnie obecne w kulturze, w sztuce tańca, w muzyce, pomiędzy tradycją a współczesnością, pomiędzy lokalnością a globalnością, pomiędzy pamięcią a nowymi zjawiskami kulturowymi. Dlatego właśnie tegoroczny program po raz pierwszy został zbudowany przez nas jako spójna opowieść. Każdego dnia festiwalu widz, uczestnik będzie poprowadzony przez inne pogranicze kulturowe i inne kierunki Europy. I tak tradycyjnie we czwartek zaczynamy poktańcówką na Młynowej. Jest to wydarzenie, które ma integrować, które ma zapewnić dobrą zabawę, mnóstwo tańca i pokazać, że tradycja najlepiej żyje wtedy, kiedy staje się wspólnym doświadczeniem, a muzyka tradycyjna nie zrodziła się na scenie, tylko we wspólnocie. I do tej właśnie wspólnoty chcemy ją symbolicznie przywrócić. Zagrają dla nas między innymi w tym dniu warszawsko-lubelska Orkiestra Dęta, Kapela Fedaków, Kaszubska Formacja Dresze oraz nierodzinna Kapela Ostrowskich. Piątek z kolei będzie poświęcony południowym pograniczom Europy, czyli Bałkanom i Karpatom. Sięgamy na południe Europy, żeby trochę zarazić państwa taką energią bałkańską, która jest pełna rytmu, pełna pozytywnych wzruszeń, tańca również. No i tutaj oczywiście między innymi wystąpi dla państwa zespół regionalny Dolina Popradów, Iśbanda, Sekunda i Kompany i zespół z Bośni i Hercegowiny Skut doktora Mladena Stojanowicza. Tak jak wspomniałam, będzie to dzień pełen rytmu tańca i muzyki zakorzenionej w Karpatach i Bałkanach. W sobotę z kolei przeniesiemy się na północ i zachód Europy, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością i projektami transkulturowymi. I tutaj obok polskich zespołów, które wystąpią tego dnia, usłyszymy także francuskiego artystę Guilhelma Deska. Jest to niezwykła osobistość sceniczna, która potrafi łączyć tradycyjną muzykę z nowoczesnym brzmieniem. Myślę, że jest to koncert, którego absolutnie państwo nie mogą przegapić i będzie wyjątkowym doznaniem muzycznym. I niedzielę, czyli ostatni dzień festiwalu, zakończymy tam, gdzie bije jego serce, czyli na Podlasiu i szeroko rozumianym pograniczu wschodnim. W tym dniu wystąpią dla nas Dariusz Wójcik i Szaweł Lipski, Klezmer Kwartet, grupa Odgłosy, której przedsmak mieli państwo okazję przed chwilą usłyszeć. nasz rodzimy zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Czarnina oraz artyści z Ukrainy Gerdan Fieter. To również będzie taki koncert, który zaplanowaliśmy na koniec tego dnia. Gerdan Fieter wystąpi jako gwiazda wieczoru i również myślę, że to jest taki punkt, którego nie można przegapić i bardzo zachęcam, bo to jest wyjątkowa okazja. To jest grupa, która rzadko koncertuje w naszych stronach. Łącznie podczas tegorocznej edycji wystąpi 20 zespołów i artystów z Polski, Bośni, Hercegowiny, Ukrainy i Francji. Tegoroczna edycja również mocniej akcentuje obecność tańca. Zależało nam na tym, żeby wrócić do widowiskowości, która od początku była jednym z wyróżników Podlaskiej Oktawy Kultur. Jednocześnie rozwijamy festiwal poza główną sceną. Coraz więcej wydarzeń będzie odbywać się w przestrzeni miasta, we wspomnianych spotkach i w mniejszych miejscowościach naszego regionu. W tym roku będzie to 7 miejscowości. Pojawią się koncerty kameralne, warsztaty, działania edukacyjne i projekty przygotowane specjalnie na te okazje. Tu mam na myśli wspomnianą również wcześniej Małą Oktawę. Jest to premierowe działanie skierowane do rodzin, do dzieci przy muzyce na żywo, również pełne dobrej zabawy. Wszystkie wydarzenia festiwalowe oczywiście są bezpłatne. Zapisy na warsztaty są już uruchomione na naszej stronie internetowej PIK-u. Również wszystkie inne informacje dotyczące szerokiego i pełnego programu znajdą Państwo na stronie internetowej. Pozostaje mi bardzo serdecznie Państwa zaprosić na to wydarzenie. Tak jak wspomniał Pan Dyrektor, cały zespół PIK-u jest bardzo mocno zaangażowany w pracę, aby powstało z tej pracy naprawdę niezwykłe i wysokiej klasy wydarzenie. Myślę, że warto w nim uczestniczyć. Życzę, aby to był czas pełen radości, zabawy i muzyczno-tanecznych wzruszeń. Zapraszam serdecznie.
1: Podlaska Oktawa Kultur od lat promuje muzykę tradycyjną i wielokulturowe dziedzictwo regionu. W tym roku zaproszenie przyjęło 20 artystów. Jak podkreślali organizatorzy, tegoroczna edycja po raz kolejny stworzy przestrzeń do spotkania artystów i publiczności oraz wspólnego odkrywania bogactwa kultur. Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Kultury. Serdecznie zapraszam Państwa na to wyjątkowe spotkanie z kulturą w najbliższy weekend. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

Za nami kolejny odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Już o godzinie 17 zaprosimy Państwa na serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym m.in. powiemy o pielgrzymce kajakowej do Suprowskiego Monasteru. Zachęcamy do pozostania na naszej antenie.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś środę 15 lipca według nowego stylu. Dziś przypada liturgiczne wspomnienie świętego Juwenaliusza, patriarchy jerozolimskiego i świętego Focjusza, metropolity kijowskiego. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Zapraszamy na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o podniosłych wydarzeniach mających miejsce w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce w Dzień Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dwunastego lipca Cerkiew wspominała świętych apostołów Piotra i Pawła.

Tego dnia w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce świętej liturgii przewodniczył biskup hajnowski Paweł, obchodzący dzień niebiańskiego patrona. Podczas podniosłej świętej liturgii biskup Paweł udzielił święceń kapłańskich protodiakonowi Grzegorzowi Klimiukowi. Po zakończeniu świętej liturgii jego ekscelencja skierował do nowo wyświęconego kapłana słowa gratulacji i życzenia, wyrażając nadzieję na długie lata gorliwej, pełnej oddania i owocnej posługi kapłańskiej w Cerkwi Chrystusowej. Następnie w imieniu duchowieństwa Rady Parafialnej oraz wspólnoty wiernych głos zabrał ksiądz Andrzej Busłowski, składając jego ekscelencji biskupowi Pawłowi serdeczne życzenia z okazji imienin. Dziesiątego sierpnia Cerkiew Prawosławna jak co roku czci Matkę Bożą w jej supraskiej ikonie. Rozpoczęły się zapisy na 15 pielgrzymkę kajakową z Gródka do Supraśla. Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 8 do 9 sierpnia. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 782 988 174. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc oraz ich ilość jest ograniczona.

Za nami serwis informacyjny Radia Ortodoksja, a przed mikrofonem wita się teraz z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Teraz na naszej antenie siostry z turkowickiego monasteru, gdzie dzisiaj odbywały się modlitewne uroczystości ku czci turkowickiej ikony Matki Bożej, a już za chwilę przedstawimy plan dalszej części naszego środowego spotkania.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. A w naszym dzisiejszym programie, za chwilę Żywoty Świętych, usłyszymy żywot świętego Juwenaliusza, patriarchy Jerozolimy. Później audycja Lecha Pileckiego, Wędrówki po Podlasiu, a zaraz potem program dla rolników Agroinfo. O godzinie 18:00 akafist do turkowickiej ikony Matki Bożej, a później spotkanie z profesorem Jerzym Grzybowskim, który mówić będzie o męczennikach katyńskich. O godzinie 20:00 serwis informacyjny Radia Ortodoksja, a zaraz potem siostra Eufalia nieco więcej opowie o historii turkowickiego monasteru. Tak, drodzy bracie i siostry, wygląda plan dalszej części naszego środowego spotkania. Nasz program nadajemy do godziny 21:00.

Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie żywot świętego Juwenaliusza, patriarchy Jerozolimy. To święty, który żył na przełomie IV i V wieku, a zmarł około 458 roku.

Dziś Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Juwenaliusza, patriarchę Jerozolimy. Święty Juwenaliusz otrzymał znakomite wykształcenie w językach łacińskim i greckim. Wstąpił do monasteru niedaleko od Jerozolimy, gdzie żył w ascezie aż do 422 roku, gdy wstąpił na katedrę świętego Jakuba. W ciągu 36 lat biskupiej posługi Juwenaliusz uzyskał uznanie niezależności swego kościoła nie ze względu na cześć, ale jako matki kościołów, rozwijając założenia postawione przez jego poprzednika, świętego Cyryla. Przecież po zniszczeniu przez Rzymian Jerozolima stała się niewielkim i nic nieznaczącym miasteczkiem, nazwanym Aelia Capitolina, a w porządku jurysdykcyjnym podporządkowaną metropolii w Cezarei Palestyńskiej, podległej z kolei Antiochii. Wkrótce po wyświęceniu Juwenaliusz wyraził te pretensje, wyświęcając na biskupa Piotra, wojskowego dowódcę Saracenów, nawróconego przez świętego Eutymiusza, gdyż żywił głęboki szacunek do tego wielkiego świętego i jego ławry. Na Soborze Powszechnym III, zwołanym w Efezie przeciwko Nestoriuszowi, Juwenaliusz wystąpił jako gorący obrońca prawdziwej wiary i zasiadał na drugim miejscu po świętym Cyrylu Aleksandryjskim, ponieważ biskup konstantynopolitański i popierający go arcybiskup Jan Antiocheński byli oskarżonymi. Gdy święty Cyryl na krótko został wtrącony do więzienia, święty Juwenaliusz był jedynym przedstawicielem partii prawosławnej. Cesarz uznał prawdziwe wyznanie wiary. Nestoriusz został usunięty, a patriarcha Juwenaliusz uczestniczył w ustanowieniu świętego Maksymiana arcybiskupem Konstantynopola. W następnych latach brał aktywny udział w życiu religijnym Palestyny. Dzięki szczodrym ofiarom cesarzowej Eudokii, która po śmierci Teodozjusza II przeniosła się do Ziemi Świętej, patriarcha zbudował wspaniałe świątynie i monastery. Zachowując wierność nauce świętego Cyryla Aleksandryjskiego o osobie Chrystusa, święty Juwenaliusz niestety dał się zwieść jego następcy Dioskorowi. Patriarcha wziął udział w rozbójniczym Soborze Efeskim, na którym haniebnie osądzono świętego Flawiana i usprawiedliwiono heretyka Eutychesa. Na soborze otrzymał od cesarza uznanie swojej jurysdykcji nad Palestyną, Fenicją i Arabią, wydzielonymi z diecezji antiocheńskiej. Nie na długo jednak, gdyż wkrótce Pulcheria i Marcjan po wstąpieniu na tron odrzucili definicję rozbójniczego soboru w Efezie i osądzili podejmujących te decyzje. Podczas Wielkiego i Świętego Soboru Chalcedońskiego święty Juwenaliusz uznał swoje błędy i przeszedł ze swoimi zwolennikami na stronę Rzymu i Konstantynopola, pozostawiwszy samego Dioskora w sytuacji oskarżonego. Zgodził się z definicjami listu świętego Leona i wziął udział w zgromadzeniu, które ułożyło definicję soborową w świątyni świętej Eufemii. W tym, co dotyczy praw Jerozolimy, święci ojcowie zachowali jej jurysdykcję nad trzema palestyńskimi metropoliami, przywróciwszy Antiochii, Fenicję i Arabię. Tym niemniej po powrocie do Palestyny święty spotkał się z silnym sprzeciwem ludności i mnichów, oskarżających go o zdradę prawdziwego wyznania wiary, ponieważ wraz z soborem przyjął decyzję o dwóch naturach w Chrystusie. Przyszła do niego delegacja mnichów i zaproponowała wyrzeczenie się decyzji soboru. Po odmowie na patriarchę posypały się groźby i był on zmuszony wrócić do Konstantynopola, żeby prosić cesarza o poparcie. Sprzeciw skończył się autentycznym buntem, któremu towarzyszyły podpalenia, zabójstwa i grabieże. Buntownicy ogłosili złożenie Juwenaliusza z urzędu, wybierając na biskupa przywódcę fanatycznych mnichów, niejakiego Teodozjusza, który zajmował to stanowisko około 20 miesięcy przy poparciu cesarzowej Eudokii oraz większości ludu i mnichów. W tym czasie, gdy Palestyną wstrząsały podziały, ławra świętego Eutymiusza była jedynym bastionem prawdziwej wiary. Jednak pod naciskiem zwolenników Teodozjusza sam święty Eutymiusz był zmuszony udać się na pustynię. Na prośbę Juwenaliusza cesarz skierował do mnichów pouczający list, w którym wyjaśnił, że sobór żadną miarą nie zdradził prawdziwej wiary. W ślad za tym wydał edykt o usunięciu wszystkich biskupów mianowanych przez Teodozjusza, a sam Teodozjusz został skazany na karę śmierci. W tej sytuacji Teodozjusz uciekł do Egiptu, a następnie do Antiochii.
Latem 453 roku Juwenaliusz powrócił na tron biskupi dzięki pomocy wojska. Jednak pomimo poparcia świeckich władz, sytuacja dalej była niespokojna. Wielu mnichów było gotowych pójść na śmierć, byleby tylko nie przyjmować wraz z nim Eucharystii. Dopiero po 3 latach ludność Palestyny i mnisi ukorzyli się, idąc za przykładem Eudokii, która zwróciła się o pouczenie do świętego Symeona Słupnika, który skierował ją do obrońców prawosławia, świętych Eutymiusza i Juwenaliusza. Biskup wyprosił u cesarza przebaczenie buntownikom, którzy uciekli z Palestyny. Potem, osiągnąwszy przez ogromne wysiłki pokój, odszedł do Boga 2 lipca 458 roku.

Za nami żywot świętego Juwenaliusza, patriarchy Jerozolimy. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć żywoty świętych, które pochodzą z synaksarionów wydawanych przez hajnowskie wydawnictwo Bratczyk.

0: Wakacje to dobry czas, aby wyruszyć w drogę i lepiej poznać miejsca, które znajdują się blisko nas. Dlatego też teraz zapraszamy na audycję Wędrówki po Podlasiu, w której przewodnik Lech Pilecki opowiada o ciekawych, a czasem mało znanych zakątkach naszego regionu. Dzisiaj usłyszymy o cudownym źródełku w Knorydach. Zapraszamy.
1: Dziś wyruszamy w podróż do wsi Knorydy w gminie Bielsk Podlaski. Ilekroć wyruszam naszą słynną S19, czyli tą drogą niezliczonych ilości wypadków drogowych na południe naszego województwa, w poszukiwaniu kolejnych ciekawych miejsc i sakralnych budowli, no a także ziemiańskich dworków, tyle razy coś mnie ciągnie na 9 kilometrze tuż za Bielskiem Podlaskim, aby zjechać chociaż na kilka minut na Ląkę do takiej kępy drzew, spoza których widoczna jest jakaś kolorowa budowla. Ile razy tam jestem, tyle razy odczuwam jakąś wyjątkowość siły i magii tego miejsca. Przed kilku laty, gdy byłem tam pierwszy raz, jakaś młoda dziewczyna opowiedziała mi całą legendarną jego historię. Otóż w 1872 roku Paweł Car, mieszkaniec oddalonej o pół kilometra od tego samotnego miejsca wsi Knorydy, zbudował właśnie tam w tym polu, właśnie na Lące, małą kaplicę, która upamiętniała zaistniały tam cud uzdrowienia niewidomego chłopca przez objawioną mu Matkę Boską. Po tym zdarzeniu pozostał na tej Lące kamień z odciśniętą stopą Matki Bożej, spod którego od tego czasu podobno tryska do dziś źródełko z krystaliczną wodą. Woda ta ponoć uzdrawia chore oczy, nerki i wątrobę. Przez lata liczni wierni składali tam swoje wota uzdrowienia, ikony i datki pieniężne. No i tak było, proszę Państwa, do nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 2016 roku, gdy to dwaj głupi, osądzeni później młodzi złodzieje po zrabowaniu podobno 5 złotych z ofiarnej tam wiszącej puszki dla zatarcia śladów podpalili tą liczącą 144 lata kaplicę. Okoliczni mieszkańcy bardzo to przeżyli. Już po roku, chyba też jakimś rzeczywiście cudem, szybko odbudowali tą swoją kaplicę, czyli czasownię. Dziś, proszę Państwa, to niebywale piękny, drewniany, niczym w kolorach z Tybetu, niebiesko-pomarańczowy, jednoizbowy taki drewniany budynek z namiotowym dachem, krytym blachą i zwieńczony maleńką, romańską, kopulastą wieżyczką. A spod budynku, otoczonego siecią drewnianych podestów, ułatwiających ludziom, czy wiernym, czy turystom, suchą nogą poruszanie się po podmokłej Lące, nadal wytryska do takiego małego oczka wodnego ozdrowieńcza woda. Ta mała kapliczka z wymyślnym w swojej formie otwartym gankiem, prawie niewidoczna zza drzew od strony właśnie tej drogi S19, ponownie pełna świętych prawosławnych, a także i katolickich obrazów, przez całą dobę jest otwarta dla wszystkich, którzy będąc w podróży potrzebują być może chwili wyciszenia, a może cichej modlitwy, a być może także jakiejś osobistej zadumy. Może i ktoś z Państwa odwiedzi to naprawdę niezwykle miejsce? Warto, bo to jest naprawdę piękne miejsce.

Za nami audycja z cyklu Wędrówki po Podlasiu. Dzisiaj mówiliśmy o cudownym źródle w Knorydach, natomiast jutro Lech Pilecki zabierze nas do innego cudownego źródła, tym razem do miejscowości Miękisze.

0: tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie audycja Agroinfo blisko rolnika. To audycja przeznaczona dla rolników, a w dzisiejszym programie gościem będzie pan Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Zapraszam.
1: Agroinfo blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Polskie firmy sektora rolno-spożywczego konsekwentnie rozwijają potencjał eksportowy, sukcesywnie wkraczając na kolejne rynki. O nowych kierunkach dla polskich producentów Katarzyna Polewko rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Coraz częściej słyszymy, że polska żywność to synonim wysokiej jakości. Czy jest to doceniane na światowych rynkach?
4: Polska żywność jest coraz lepiej odbierana na światowych rynkach. Tak naprawdę Polska jest samowystarczalna żywnościowo, ale też może produkować na zewnątrz i tak właśnie się dzieje. Jesteśmy jednym z kluczowych eksporterów żywności na rynki europejskie i na rynki krajów trzecich. Coraz więcej nowych rynków staramy się otwierać po to, by polscy rolnicy, polscy przetwórcy mogli produkować żywność, mogli przygotowywać żywność wysokiej jakości. Na to stawiamy, żeby ona była bezpieczna, wysokiej jakości i tak też się dzieje i to przynosi efekty. Wartość eksportu stale rośnie. Rok 2025 zamknęliśmy kwotą 58,4 miliarda euro, co daje kwotę prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego eksportu Polski, ale też wzrost 9% w porównaniu do roku 2024. 75% tego eksportu wysyłamy na rynki europejskie, 25% to rynki krajów trzecich.
3: Jakie konkretne działania podejmuje ministerstwo, aby pozyskiwać nowe rynki zbytu dla polskich produktów?
4: Przede wszystkim chcemy zwiększać udział eksportu, pokazywać nasz potencjał w kolejnych częściach świata, na kolejnych kontynentach i tak też się dzieje. To udział w wielu targach, misjach handlowych, to możliwość pokazania naszego potencjału i też sprawdzenia, jakie są potrzeby w danym kraju. To chociażby w 2025 misja do Algierii, czy w 2026 misja do Egiptu. Tutaj szukamy rynku zbytu dla naszego zboża konsumpcyjnego, więc te i targi, i wystawy branżowe, i misje, to wszystko musi działać wspólnie.
3: Panie ministrze, czy są kierunki, które jeszcze kilka lat temu wydawały się dla polskich producentów nieosiągalne, a dziś dzięki działaniom ministerstwa stają się realnym kierunkiem eksportu?
4: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stara się działać wielotorowo. I tutaj udało się w ostatnim czasie dużo zrobić, chociażby otwarcie rynku japońskiego dla polskiego mięsa drobiowego, czy rynku Korei Południowej, Filipin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, mięso wołowe, tak samo znowu rynki Japonii, Uzbekistanu, Malediwów. Podejmujemy te działania, żeby uruchamiać eksport mięsa drobiowego na rynek chiński. Tak naprawdę ostatnie już decyzje zapadły dotyczące regionalizacji i mam nadzieję, że w najbliższym czasie już polski drób pojedzie na rynek chiński. To są właśnie te rynki azjatyckie, które do tej pory były zamknięte. Dzisiaj widzimy je jako duży potencjał dla naszych produktów.
3: Dlaczego ministerstwo kładzie szczególny nacisk na dialog i porozumienie z przedstawicielami krajów trzecich? Czy ten rynek, panie ministrze, to jest duża szansa dla polskich producentów?
4: Niezależnie na jaki rynek sprzedajemy nasze produkty, ważne, żeby wysyłać, eksportować te produkty, bo przecież własne możliwości spożycia, wykorzystania mamy ograniczone, więc musimy wysyłać te produkty na rynki, w tym rynek europejski, 75% całego eksportu idzie i rynki krajów trzecich to pozostałe 25% eksportu i tutaj oczywiście mięso, przetwory czy mięsne, czy inne produkty mleczne, słodycze, ale też musimy budować taką silną markę polskiej żywności, polskich produktów, bo oczywiście wchodząc na nowy rynek musimy konsumentów do naszych produktów przekonać, bo często na tych rynkach są inne produkty z innych krajów, więc tu musimy konkurować, ale to się udaje. W 2025 roku do krajów pozaunijnych wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości 14,5 miliarda euro, co daje kwotę 62 miliardów złotych, wzrost wartości eksportu o 3%, udział krajów poza Unią Europejską w tej całej właśnie, w całym naszym eksporcie to 25%, a głównymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych eksportowanych z Polski do krajów trzecich, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, w 2025 roku były Zjednoczone Królestwo, tutaj przychody na poziomie prawie 4,5 miliarda euro. Ukraina 1,2 miliarda euro, to też wzrost o 23% rok do roku. Stany Zjednoczone 838 milionów euro, wzrost o 7% w porównaniu rok do roku. Czy Turcja ponad 0,5 miliarda euro, wzrost o 16% rok do roku. I tutaj kładziemy szczególny nacisk na to, żeby ten dialog, porozumienie z przedstawicielami państw trzecich był prowadzony, bo to nowe możliwości, duże szanse dla naszych produktów rolno-spożywczych. Polska żywność cieszy się coraz większym uznaniem tak naprawdę na wszystkich kontynentach. Ostatni mój pobyt na targach Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku pokazuje, że jest ogromny potencjał. 24 firmy z tego sektora rolno-spożywczego z Polski pokazało się ze swoimi produktami, ze swoimi możliwościami po to, żeby ten rynek też otwierać. Nie dość, że jesteśmy samowystarczalni, to możemy dużo eksportować. I to cieszy, bo to pokazuje, że jednak wykorzystujemy swój potencjał eksportowy, produkcyjny.
3: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych.
1: Agroinfo.
2: W szczycie sezonu na polskie owoce jagodowe minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zainaugurował kampanię To Twój Pewniak. Jej celem jest zachęcenie konsumentów do wybierania polskich owoców oraz zwracania uwagi na jakość, bezpieczeństwo i pochodzenie żywności. Więcej o kampanii można przeczytać na stronie ministerstwa.
1: Agroinfo.
2: Aplikacja suszowa uruchomiona. Producenci rolni mogą już składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku wystąpienia suszy. Wniosek może złożyć każdy producent rolny, który ma profil zaufany i złożył wniosek o przyznanie płatności do 15 października roku, w którym wystąpiła susza.
1: Agroinfo.
2: Ubój pastwiskowy wreszcie możliwy. Minister Stefan Krajewski podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Zmiany umożliwiają prowadzenie tak zwanego uboju pastwiskowego oraz określają zasady uzyskiwania kwalifikacji do ogłuszania z wykorzystaniem broni palnej zwierząt jeleniowatych utrzymywanych na fermach i bydła utrzymywanego w systemie otwartym.
1: Agroinfo.
2: Do 31 lipca 2026 roku można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe, w tym m.in. na odnowienie drzewostanu lasów prywatnych uszkodzonych w wyniku pożaru. Pomoc jest realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Z kolei do 30 lipca młodzi rolnicy mogą ubiegać się o premię w wysokości nawet 300 tysięcy złotych. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Agroinfo.
2: Ministerstwo przypomina o obowiązku zakończenia inwestycji i złożenia wniosków o płatność w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Obowiązujące terminy to 31 lipca w przypadku dofinansowania budowy lub modernizacji centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz przedsięwzięć realizowanych przez rolników, rybaków i przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem lub wprowadzaniem produktów do obrotu. 31 października dla szkół rolniczych oraz jednostek doradztwa rolniczego inwestujących w rozwiązania z zakresu rolnictwa 4.0. Również dla tej grupy beneficjentów ważną datą jest 31 lipca, do kiedy przyjmowane są wnioski zaliczkowe.
1: Agroinfo.
2: To szansa na łatwiejszą sprzedaż lokalnej żywności. Projekt zmian w przepisach dotyczących działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej trafił do konsultacji publicznych. Zakłada m.in. zniesienie ograniczenia obszarowego przy sprzedaży żywności bezpośrednio konsumentom oraz zwiększenie limitów dostaw wybranych produktów. Proponowane przepisy rozszerzają także obszar dostaw do sklepów, restauracji i innych punktów handlu detalicznego.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za nami audycja z cyklu Agroinfo, blisko rolnika, audycje przeznaczone dla rolników. Kolejna audycja z tego cyklu we środę za 2 tygodnie o tej samej porze. A już za chwilę na naszej antenie akafist do Turkowickiej Ikony Matki Bożej.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: Dzisiaj w Turkowicach odbywały się uroczystości ku czci turkowickiej ikony Matki Bożej. Historia tej ikony sięga XIV wieku. Według tradycji objawiła się ona w Turkowicach podczas przewożenia bełskiej ikony Matki Bożej. Od wielu stuleci wierni przychodzą do turkowickiej ikony Matki Bożej, prosząc Bogu Rodzice o modlitwę, pomoc i opiekę. Teraz na naszej antenie akafist do turkowickiej ikony Matki

Miluj swoją k ludziom i skupionym czesnoju Jego krowią, Ciebie, Matier swoją, w pokrow i zaszczyt rodu chrześcijańskiemu darowała. Ty, Bowo istinno, czolubiwaja Mati, pokrywajesz i celbonostym omoforu всех просящих Твоего милости.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami akafist do turkowickiej ikony Matki Bożej. Historia tej ikony sięga XIV wieku. Według tradycji objawiła się ona w Turkowicach podczas przewożenia bełskiej ikony Matki Bożej. Dzisiaj w monasterze w Turkowicach odbywały się uroczystości ku czci tej właśnie ikony.

0: 16 września polski autokefaliczny Kościół prawosławny zaliczył do grona świętych męczenników katyńskich. Imiennie kanonizowano trzech prawosławnych kapelanów: ojca Szymona Fedoronikę, ojca Wiktora Romanowskiego i ojca Włodzimierza Ochaba, zamordowanych przez NKWD. Ich liturgiczne wspomnienie ustanowiono na 17 września, a my zapraszamy teraz na wykład profesora Jerzego Grzybowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który nieco więcej powie o historii męczenników katyńskich.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Wszyscy o tym wiemy, że II Rzeczpospolita była państwem wieloetnicznym, wielonarodowościowym, wielokulturowym i też wielowyznaniowym. Na drugim miejscu pod względem liczebności wyznawców plasowali się właśnie prawosławni. Prawosławni, którzy podobno jak wszyscy inni byli powoływani co roku do Wojska Polskiego. I właśnie na potrzeby tysięcy prawosławnych, którzy odbywali służbę zasadniczą w Wojsku Polskim, od roku 1919 w siłach zbrojnych Polski funkcjonowało duszpasterstwo wyznania prawosławnego, które składało się z kapelanów, czyli z księży w stopniu oficerskim. To byli oficerowie w stopniu od kapitana do podpułkownika, a nawet pułkownika w pewnym okresie. I kiedy wybuchła II wojna światowa, 1 września najpierw Polska została zaatakowana przez Niemcy, a po dwóch tygodniach, 17 września, również się do tej agresji przyłączył Związek Radziecki, to ci żołnierze wyznania prawosławnego, w tym również kapelani, podzielili los swojego kraju. Po klęsce 1939 roku część tych kapelanów dostała się do niewoli sowieckiej, część trafiła do niewoli niemieckiej. I mówiąc o ofiarach zbrodni katyńskiej, mam na myśli przede wszystkim tych, którzy trafili do niewoli sowieckiej we wrześniu, październiku 1939 roku. Tereny, które zostały zajęte jesienią 1939 roku przez Armię Czerwoną, były zaludnione w dużej mierze przez ludność wyznania prawosławnego. Były to tereny mieszane narodowościowo, prawda? Ziemie północno-wschodnie, południowo-wschodnie II Rzeczypospolitej. To jak najbardziej to są tereny, na których występowały zwarte skupiska ludności prawosławnej. I właśnie ta ludność znalazła się pod brutalnymi rządami sowieckiego totalitarnego państwa. Państwa, które nie uznawało żadnych zasad, która użyje tego słowa. Wiem, że może historyk nie powinien używać takich mocnych słów, ale tutaj należy nazywać rzeczy po imieniu. Bezbożna władza bolszewicka, która nie uznawała żadnych zasad, która miała za nic wartość ludzką. I po zagarnięciu terenów Polski Wschodniej we wrześniu 1939 roku władze Związku Radzieckiego przystąpiły do wypalenia tego terenu, do usuwania z niego, jak się mówiło, elementów trudnych do opanowania, elementów wrogich względem władzy komunistycznej. Innymi słowy, można byłoby na ten temat dużo mówić, ale powiem to, ujmę to tak skrótowo, jak potrafię. Celem polityki sowieckiej na tych terenach, na tych podbitych terenach, było zniszczenie wszystkiego, co się kojarzyło Związkowi Radzieckiemu z przedwojennym państwem polskim i nawet szerzej. Zniszczenie elity intelektualnej, politycznej, gospodarczej i kulturalnej, bez względu na przynależność etniczną, bez względu na przynależność wyznaniową. Ci ludzie zginęli, dlatego że zostali uznani przez ten zbrodniczy, bezbożny system bolszewicki za wrogów. Ludzie, którzy mogli zaszkodzić sowietyzacji podbitych terenów. Bo Stalin właśnie dążył do tego, żeby poddać te tereny całkowitej doszczętnej sowietyzacji, indoktrynacji ludności w duchu wierności wobec partii i wodza tej partii. Więc każdy, kto się temu sprzeciwiał, każdy, kto chociaż w teorii mógł stanowić jakieś zagrożenie. A kto mógł stanowić zagrożenie, proszę Państwa? Co znaczy państwo totalitarne? W przypadku Związku Radzieckiego mamy do czynienia z państwem totalitarnym. To nawet nie autorytaryzm, który jeszcze jest skłonny tolerować jakieś przejawy wolnomyślicielstwa. Natomiast totalitaryzm tym się właśnie różni, że on nie akceptuje niczego. On niszczy zarówno rzeczywistych, jak i domniemanych wrogów. Każdy swobodno myślący człowiek, każdy myślący inaczej niż tego wymaga doktryna partyjna partii komunistycznej, partii bolszewickiej. Każdy, kto był w stanie nie tylko podnieść rękę, ale pomyśleć. Każdy, kto się nie wpisywał w ten sztuczny obraz człowieka sowieckiego. I dlatego, proszę Państwa, w pierwszej kolejności na celowniku tego bestialskiego, zbrodniczego systemu znaleźli się przedstawiciele inteligencji, kwiat narodu, każdego narodu. Nauczyciele, prawnicy, lekarze, zamożni chłopi, nauczyciele akademicy, przedstawiciele aparatu władzy, urzędnicy, pracownicy aparatu publicznego, nie mówiąc już o funkcjonariuszach służb mundurowych i wojska. Wszyscy oni w mniemaniu tej zbrodniczej, stalinowskiej ideologii mieli zginąć. Szanowni Państwo, w okresie od września 1939 roku do lata 1941 roku przez ziemię, które znalazły się we władaniu Związku Radzieckiego, przetoczył się walec represji stalinowskich. Tysiące, dziesiątki tysięcy aresztowań, wywózek, deportacji. Ta tabelka za moimi plecami zawiera informacje na temat tych, którzy zostali potraktowani w najbardziej okrutny, najbardziej bestialski sposób przez system stalinowski, czyli zostali skazani na karę śmierci. Nie mieli procesu, nie mogli się bronić. Nawet nie usłyszeli zarzutów, nawet nie byli świadomi tego, o co ich się oskarża. Pod osłoną nocy w piwnicach NKWD bestialsko rozstrzelani. Można by tych ludzi podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze, to byli jeńcy wojenni. To byli oficerowie Wojska Polskiego, którzy, tak jak powiedziałem przed chwilą, dostali się do niewoli sowieckiej. Oni zostali wywiezieni w głąb Związku Radzieckiego i osadzeni w trzech obozach jenieckich. To były tak zwane obozy specjalne NKWD. Nadzór nad tymi obozami sprawowało NKWD. Policja polityczna. Te cztery budzące grozę litery. Oprawcy Stalina. Funkcjonariusze NKWD. Pod wodzą Ławrentija Berii. Więc to był obóz w Kozielsku. W obwodzie smoleńskim na terenie Rosji. Obóz starobielski. Obóz starobielski i Ostaszków. W tych trzech obozach, specjalnych tak zwanych obozach NKWD, zgromadzono ponad 14 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, jak również funkcjonariuszy innych służb wojskowych, mundurowych. Przede wszystkim chodzi o Straż Więzienną i Policję Państwową. Właśnie w Ostaszkowie przytrzymywano przeważnie nie oficerów Wojska Polskiego, tylko oficerów właśnie policji, żandarmerii i KOP-u oczywiście, korpusu o ochrony pogranicza, straży granicznej, innymi słowy, i także funkcjonariuszy służby więziennej. Natomiast dwóch pozostałych, Starobielsku i Kozielsku, do tych obozów trafili przede wszystkim oficerowie Wojska Polskiego. I wszyscy ci ludzie na mocy rozporządzenia, decyzji biura politycznego Partii Komunistycznej z 5 marca 1940 roku na wniosek Berii zostali skazani na karę śmierci. Pod tym się podpisali wszyscy członkowie biura politycznego włącznie ze Stalinem, tym naczelnym katem. I wiosną 1940 roku, w kwietniu, w maju 1940 roku miały miejsce egzekucje, masowe egzekucje. Więźniowie obozu Kozielskiego zostali rozstrzelani w lesie katyńskim. Stąd właśnie mówimy o zbrodni katyńskiej, o męczennikach katyńskich, ponieważ Katyń najbardziej została nagłośniona. Natomiast były dwa inne miejsca masowych egzekucji, masowej kaźni. W Charkowie, tam właśnie rozstrzelano jeńców przetrzymywanych w obozie starobielskim. Oni zostali wszyscy pochowani w pietichatkach. No i więźniowie obozu w Ostaszkowie zostali zamordowani w piwnicach NKWD w Twerze, a pogrzebani w Miednoje. I tam się znajdują teraz te polskie, właśnie te trzy najbardziej znane nam polskie cmentarze wojenne, gdzie spoczywa ponad 14 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych. Ale była jeszcze druga kategoria ludzi, których ja określam jako więźniowie polityczni. To nie byli mundurowi, to nie byli wojskowi, oni nie nosili munduru, chyba że byli oficerami rezerwy. To byli przedstawiciele inteligencji właśnie, nauczyciele, prawnicy, lekarze, urzędnicy. NKWD, szanowni państwo, zanim wkroczyć do Polski we wrześniu 1939 roku, dysponowało już, wyobrażacie sobie, oni gromadzili w okresie międzywojennym informacje na temat domniemanych i rzeczywistych wrogów Związku Radzieckiego. Oni dysponowali listą osób podlegających aresztowaniu. Dlatego po wkroczeniu Armii Czerwonej, od razu z Armią Czerwoną posuwały się oddziały NKWD, które dokonywały aresztowań, zatrzymań według właśnie tej listy. Na tą listę wciągnięto przedstawicieli inteligencji polskiej, żydowskiej, ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej, bo tutaj też byli rosyjscy biali emigranci. I wszyscy ci ludzie zostali również zamordowani na mocy decyzji Biura Politycznego Partii Bolszewickiej. Szacuje się, że ponad 7 tysięcy ludzi. Istnieje tak zwana ukraińska lista katyńska i białoruska lista katyńska. Do białoruskiej listy katyńskiej od razu chcę zastrzec, że nie mamy dostępu. Nie znamy szczegółów i nie wiem, czy kiedykolwiek poznamy, kto się znalazł na tej liście. Natomiast lista ukraińska została upubliczniona jeszcze w 1994 roku i przekazana przez stronę ukraińską, stronie polskiej. I właśnie te dwie listy to jest tak naprawdę rejestr tych ofiar, ponad 7 tysięcy nazwisk rozstrzelanych na terenie Białorusi Sowieckiej i Ukrainy Sowieckiej po wrześniu 1939 roku. Rozstrzeliwań dokonywano przeważnie na terenie więzień NKWD albo zwożono do miejsc egzekucji. No i takim najbardziej znanym miejscem egzekucji na terenie Białorusi są Kuropaty na przedmieściach Mińska i Bykownia pod Kijowem. Tam spoczywają ciała wielu obywateli polskich zamordowanych w 1939 i później w 1940 roku. I właśnie Tak jak Państwu powiedziałem, o tym, czy człowiek przeżyje, czy nie przeżyje, decydowało nie jego narodowość, czy jego wyznanie religijne. Bolszewicy kierowali się tutaj zasadą inną, ideologiczną. Jak oni mówili, zasadą kryterium klasowe. Każdy obcy klasowo, społecznie, ideowo podlegał unicestwieniu. I stąd nie powinno nas to dziwić, że wśród ofiar znajdują się ludzie różnych narodowości, różnych religii. Szanowni Państwo, bardzo trudno jest, nie sposób wręcz ustalić dokładnej liczby osób wyznania prawosławnego, którzy zostali rozstrzelani w Katyniu i w innych miejscach zagłady. Nie sądzę, żeby ta liczba była zbyt duża. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, na celowniku znalazła się inteligencja. Wśród prawosławnych w okresie międzywojennym inteligencja była nieliczna, ale ona była. I tym bardziej o tym powinniśmy mówić. Młoda inteligencja ukraińska, białoruska, inteligencja polska wyznania prawosławnego. Ci ludzie zostali zamordowani. Ta inteligencja poniosła niepowetowaną stratę, której nie można było niczym zastąpić. Szanowni Państwo, ja posłużę się tylko tutaj niektórymi przykładami, które najbardziej zapadły mi w pamięć. Widzicie tutaj zeszyt, ewidencję tak naprawdę, to nie zeszyt, ewidencję podporucznika Konstantego Sokołowskiego. Młody obywatel Rzeczypospolitej, pochodzący z Nowogródczyzny, wyznania prawosławnego. Przed wojną ukończył gimnazjum, dostał się na studia, ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Życie stało otworem przed tym młodym, utalentowanym, zdolnym człowiekiem. Ale nie. Wybuchła wojna i podzielił los tych, którzy zostali bestialsko zamordowani w Starobielsku. Kiedy odwiedzam cmentarz prawosławny na Warszawskiej Woli, a dość często go odwiedzam, to za każdym razem się zatrzymuję przy tym grobie. To jest grób, jak sądzę, symboliczny. Tam nikt nie leży. Ale ma znaczenie, moim zdaniem, trudne do przecenienia. Kto leży tutaj, proszę Państwa? To znaczy, czyj to nagrobek? Do kogo on należy? Do Borysa Gierasiuka, rotmistrza, tak jak tu napisane, 27 Pułku Ułanów imienia króla Stefana Batorego. Dotarłem do jego biografii. Bohaterski, wzorowy żołnierz, dowódca szwadronu 27 Pułku Ułanów. Bardzo dzielnie walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku. Później niewola i doły katyńskie. Proszę Państwa, oficerowie zostali rozstrzelani. Natomiast ich rodziny, ich matki, ich żony, ich dzieci bolszewicy wywieźli w głąb Związku Radzieckiego. I dlatego nieprzypadkowo zwróćcie uwagę na ten nagrobek. To jest jego żona, która nigdy nie wróciła z Kazachstanu, z zesłania. Nie tylko ona. Było ich znacznie, znacznie więcej. Takich właśnie ludzi, takich rodzin, na losie których zaważyła wojna i terror bolszewicki. Szanowni Państwo, w grobach katyńskich leżą przedstawiciele inteligencji, tak jak powiedziałem, najlepsi. Kwiat narodu, każdego narodu, i polskiego, i ukraińskiego, i białoruskiego, i za chwilę Państwu dowiodę tego. Postaram się Państwu to udowodnić. Wśród osób rozstrzelanych w Katyniu w kwietniu 1940 roku znalazł się Franciszek Umiastowski. Kim był? Oficerem rezerwy Wojska Polskiego. To powiecie, oficerów było dużo, tym bardziej, że był oficerem rezerwy. Tak, ale Białorusini mówili do niego dziadka Prancuk. To jest redaktor naczelny pierwszej gazety białoruskiej Nasza Dola, która zaczęła się ukazywać w Wilnie w 1906 roku podczas rewolucji rosyjskiej. Szanowni Państwo, w Polsce międzywojennej przybywała nieliczna, ale bardzo dzielna, bardzo aktywna społecznie, kulturowa społeczność gruzińska. Wśród nich też byli wybitni ludzie. Jednego z nich widzicie na tym slajdzie. Generał Brygady Wojska Polskiego, generał Brygady Gruzińskiej Republiki Demokratycznej, bohater Gruzji i Polski zarazem, Aleksander Czchyidze. Też kolejna ofiara reżimu stalinowskiego. Tutaj jeszcze w mundurze carskim, bo pierwsze swoje kroki postawił jako oficer armii jeszcze cesarskiej, natomiast później walczył o wolność Gruzji z bolszewikami. Później został przyjęty w 1922 roku do Wojska Polskiego. Gruzinów było sporo, całkiem sporo. I jak zresztą Ukraińców wśród oficerów Wojska Polskiego. I właśnie oni też podzielili los ofiar Katynia. Przychodząc do... To wojskowi. Natomiast ja powiedziałem, że wśród ofiar było też dużo osób, które nie miały związku z wojskiem. To byli cywile. Ale ich rola, którą oni odegrali w dziejach swojego narodu, była niebagatelna. Proszę Państwa, posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej, którzy w okresie międzywojennym reprezentowali w parlamencie ludność prawosławną. Na tym zdjęciu widzimy Wiaczesława Bogdanowicza, senatora pierwszej i drugiej kadencji w Senacie Rzeczypospolitej, z ramienia białoruskiego prawosławnego Zjednoczenia Demokratycznego. Była taka partia polityczna, która zrzeszała prawosławnych Białorusinów i reprezentowała prawosławnych Białorusinów, zresztą nie tylko Białorusinów, a wszystkich prawosławnych w parlamencie. Z sejmowej mównicy Bogdanowicz bronił interesów swojego narodu. W 1939 roku aresztowany przez NKWD, rozstrzelany, miejsce pochówku jest nieznane. Jest na liście białoruskiej, dlatego być może kiedyś poznamy. I jego poplecznik, jego sympatyk, współzałożyciel Białoruskiego Prawosławnego Zjednoczenia Demokratycznego, również senator Rzeczypospolitej, parlamentarzysta Aleksander Nazarewski, aresztowany, proszę Państwa, dożył 1942 roku i zmarł w niewoli sowieckiej. Także też go zaliczamy do ofiar Katynia. Mikołaj Masłow, poseł w Sejmie Rzeczypospolitej, z ramienia mniejszości ukraińskiej, bardzo lojalny wobec Polski, działacz prawosławnego bractwa pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Kolejna ofiara zbrodni katyńskiej. Proszę Państwa, ja mógłbym kontynuować dalej. Tą listę można, te nazwiska można wymieniać. W nieskończoność, niestety. Niestety. Ale oczywiście nie będę tego robił. Ludzie, którzy zostali wywiezieni w głąb Związku Radzieckiego. To jest setki tysięcy ludzi. Wśród nich również przedstawiciele społeczności prawosławnej. I także wybitni, znani, jak ten Nikita Bura, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, z ramienia Ukraińskiego Zjednoczenia Wołyńskiego. Było takie ugrupowanie polityczne, też bardzo lojalne wobec państwa polskiego. Słynna poetka białoruska Natalia Arsieniewa, autorka hymnu cerkiewnego Mahutny Boża, czyli Wszechmogący Boże, do niedawno śpiewanego we wszystkich świątyniach, zarówno prawosławnych, jak i katolickich na Białorusi. To jej należy zawdzięczać to dzieło. Jako nie była parlamentarzystką, nie była polityczką, ale proszę Państwa, była żoną i matką. I tak nieszczęśliwie się złożyło, że była matką oficera, który trafił do obozu w Starobielsku, a ona została wywieziona jako żona do Kazachstanu, na zesłanie do Kazachstanu. Gnadiusz Szymanowski, poseł Rzeczypospolitej, przedstawiciel Cerkwi Prawosławnej, ktoś, kto się zajmuje problematyką związaną z Kościołem Prawosławnym II Rzeczypospolitej, na pewno się z tym nazwiskiem spotkał. To jest znany działacz społeczności prawosławnej z Nowogródczyzny, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej. Kolejna ofiara wywózek bolszewickich. Przytaczam Państwu tutaj moim zdaniem najbardziej znane nazwiska, chociaż nie jestem w stanie wymienić wszystkich. Albo jak na przykład ksiądz Michał Bożerjanow, niestrudzony duszpasterz pochodzący z Wilna, absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, również aresztowany za swoją działalność na rzecz Kościoła Prawosławnego i wywieziony w głąb Związku Radzieckiego. Miał szczęście, że wydostał się ze Związku Radzieckiego, z ziemi nieludzkiej, jak oni mówili, bo to rzeczywiście z ich punktu widzenia to była ziemia nieludzka, gdzie oni doświadczyli tyle krzywd i tyle niesprawiedliwości. Ale proszę Państwa, jestem tutaj przede wszystkim po to, żeby przybliżyć Państwu sylwetki naszych bohaterów, czyli męczenników katyńskich, kapelanów Wojska Polskiego, którzy zostali zamordowani w Katyniu, w innych miejscach. Generalnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z trzema nazwiskami, z trzema osobami. Pierwszy, chyba najbardziej znany spośród nich, to pułkownik Wojska Polskiego, ksiądz, protoprezbiter Szymon Fedorońko. Szymon Fedorońko, tutaj widzimy go w szatach liturgicznych, tutaj w mundurze oficera Wojska Polskiego. Niestrudzony duszpasterz. Wstąpił do Wojska Polskiego w 1922 roku w charakterze kapelana rejonowego. Stopniowo awansował, wspinał się po szczeblach tej kariery żołnierskiej, duszpasterskiej. Dał się poznać jako wzorowy oficer, który dokładał wszelkich starań, żeby założyć podwaliny pod organizację duszpasterstwa wojskowego wyznania prawosławnego. W połowie lat 30. objął stanowisko naczelnego kapelana Wojska Polskiego wyznania prawosławnego z siedzibą w Warszawie. I właśnie w 1939 roku na tym stanowisku została go wojna. Wybucha wojna, dostaje się na tereny zajęte przez Armię Czerwoną, trafia do niewoli, najpierw do obozu w Starobielsku, następnie przeniesiony do obozu w Kozielsku, przez jakiś czas przetrzymywany w więzieniu w Moskwie, odesłany z powrotem do Kozielska i na mocy decyzji tej cieszącej się ponurą sławą decyzji z 5 marca 1940 roku rozstrzelany wraz z innymi więźniami obozu Kozielskiego spoczął właśnie w lesie katyńskim. Przez wiele lat nie było wiadomo o nim, nic nie było wiadomo tak naprawdę poza rodziną. Niewiele ludzi zdawało sobie sprawę z tego, jak potoczyły się jego dalsze losy. No i dopiero później wyszła na jaw ta straszliwa prawda. Fedorońko jest moim zdaniem najbardziej znaną postacią spośród wszystkich. Z różnych powodów, przede wszystkim ze względu na funkcję, którą on sprawował w duszpasterstwie wojskowym. To był po pierwsze pułkownik, po drugie szef, czyli naczelny kapelan duszpasterstwa. I dlatego po 1989 roku można powiedzieć, że można było zaobserwować jego powrót. W tym sensie powrót powoli ta postać zaczęła wracać. Była przedmiotem debaty były przedmiotem badań naukowych, także moich, i doczekała się pewnego upamiętnienia. Doczekała się pewnego upamiętnienia, mianowicie chociażby w postaci tego pomnika w Warszawie, w pobliżu katedry pod wezwaniem Maryi Magdaleny. Zobaczcie, szanowni państwo, tutaj nieprzypadkowo tutaj został wymieniony nie tylko Szymon Fedorońko, nie tylko ojciec rodziny, ale cała rodzina, bo no to jest niewątpliwie tragiczny los całej rodziny. Był ojciec i trzej jego synowie. I żaden nie przeżył wojny. Żaden. Dwóch zginęło bohatersko walcząc w Powstaniu Warszawskim. Oni byli oficerami Armii Krajowej. Natomiast trzeci, Aleksander, walczył na zachodzie jako lotnik, jako pilot. Jego samolot został zestrzelony w 1944 roku nad Niemcami i wraz z całą załogą zginął. Jest symboliczny grób rodziny Fedorońków. Na pewno to państwo tutaj, jakby to miejsce dla państwa jest znane. Kto tam nie był, to gorąco polecam. Warto to miejsce odwiedzić, bo rzeczywiście tu są pochowani ludzie, którzy mają położyli olbrzymie zasługi dla zarówno Kościoła, jak i państwa. Drugi kapelan, który doczekał się uznania w postaci kanonizacji, mniej znany, zdecydowanie mniej znany niż jego poprzednik, major ksiądz Wiktor Romanowski. Wiktor Romanowski. O Wiktorze Romanowskim ja kiedyś napisałem kiedyś artykuł, w zasadzie kilka nawet artykułów na temat Romanowskiego. Był to po pierwsze, można o nim mówić jako o oficerze, bo był to oficer. On pełnił swoją posługę kapłańską, duszpasterską w wojsku w Warszawie, nie byle gdzie. Był dziekanem okręgu Korpusu nr 1 w Warszawie. Co to znaczy? To znaczy, że był jednocześnie kapelanem Policji Państwowej i również był zastępcą naczelnego kapelana Wojska Polskiego Wyznania Prawosławnego. Zastępował go pod nieobecność. Więc żołnierz i kapelan. Po drugie, to jest intelektualista. To jest postać na pewno nietuzinkowa, bardzo inteligentna. Jeden z nielicznych, który ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Ja przypomnę, że w okresie międzywojennym na Uniwersytecie Warszawskim, na mojej macierzystej uczelni, wtedy istniał Wydział Teologii Prawosławnej i wśród absolwentów tego wydziału znajdziemy księdza Wiktora Romanowskiego, który obronił pracę magisterską, który był wykładowcą później na tej uczelni, właśnie na tym macierzystym swoim wydziale. On bardzo się udzielał jako teolog. Publikował na łamach czasopisma Elpis, które wówczas się ukazywało, zresztą teraz się też ukazuje, prawda? Więc udzielał się również publicznie. Brał udział na przykład w pracach Prawosławnego Instytutu Naukowo-Wydawniczego w Grodnie. Więc postać, no też, tak jak powiedziałem, pod każdym względem nietuzinkowa. Wybucha wojna w 1939 roku i ksiądz Romanowski trafia do niewoli, trafia do obozu bodajże w Ostaszkowie, jeśli się nie mylę, i zostaje zamordowany. Ostatni na liście męczenników, może jeszcze nie powiedziałem państwu, bo to też byłoby ważne. Fedorońko pochodził z Małopolski Wschodniej, z powiatu sanockiego. To jest jakby na samym południu, prawda? Natomiast Romanowski przyszedł na świat na Wołyniu i później już się tutaj przeniósł na zachód. No i trzeci na liście męczenników to Włodzimierz Ochab, najmniej znany kapelan. W zasadzie on nawet nie był kapelanem wojskowym, to był kapelan więziennictwa. Wyobraźcie sobie sytuację. Bardzo młody, inteligentny, uzdolniony, wszechstronnie podejmuje studia na Uniwersytecie Warszawskim. Studiuje teologię, podobno jak Romanowski. Pochodzi z bardzo biednej rodziny. Nie stać go na studia. Nie może się obronić przez to. Nie może ukończyć studiów z tego powodu. Ale w końcu jemu się to udaje. Ale co się udaje? Dalej wraca do siebie, też pochodził z południa, z tak zwanej Łemkowszczyzny. Wiecie gdzie to, prawda? Z Łemkowszczyzny, więc udaje się do domu, później dostaje przydział, dostaje parafię, powierzono mu parafię na terenie Lubelszczyzny. Biedna parafia. No, nie wiąże końca z końcem. A jest rodzina na utrzymaniu, prawda? Żeby jakoś wyżywić rodzinę, składa podanie do wojska, że chce zostać kapelanem wojskowym. Nie od razu, bo to naprawdę trzeba było spełniać pewne wymagania. Nareszcie się udało. W przededniu wybuchu wojny staje się kapelanem więziennictwa w zakładzie karnym w Drohobyczu. Wydawałoby się, że wszystkie problemy zostały rozwiązane. Rozpoczyna się kariera duchownego i żołnierza. I tutaj nagle wybucha wojna. Gdyby nie był kapelanem, to być może uniknąłby tego losu. Ale jako kapelan i tym samym funkcjonariusz służby więziennej znalazł się na celowniku NKWD, został aresztowany w Ostaszkowie, zamordowany. Szanowni Państwo, mówimy o tych trzech męczennikach. Natomiast ja w trakcie swojej pracy w komisji właśnie tej kanonizacyjnej doszedłem do wniosku, że jest jeszcze jeden kapelan, który również zasługuje na uznanie i los którego no, jest tożsamy z losem, z losami jego właśnie poprzedników. To jest major Wojska Polskiego, kapelan, dziekan Andrzej Jacyszyn, który też pochodził z Małopolski Wschodniej. W 1923 roku rozpoczął służbę w wojsku jako kapelan rejonowy. Szybko awansował, powierzano mu ważne, odpowiedzialne stanowiska. Kierował duszpasterstwem prawosławnym w wojsku na terenie okręgu korpusu numer 5 w Krakowie, później na terenie okręgu korpusu numer 6 w Lwowie. W 1933 roku ze względu na podeszły wiek został przeniesiony w stan spoczynku. No i w ten sposób dobiegła końca jego kariera zawodowa jako kapelana wojskowego, ale w dalszym ciągu pozostawał przecież duchownym, prawda? Więc już nie jako wojskowy, tylko jako ksiądz świecki pełnił swoją posługę. Gdy wybuchła wojna, on mieszkał we Lwowie i widocznie też trafił na listę śmierci, skoro został zatrzymany przez NKWD. Wywieziono go w głąb Związku Radzieckiego, a mianowicie do Mińska, na Białoruś i tam niestety słuch po nim zaginął. Przypuszczam, że trafił na białoruską listę katyńską. Został rozstrzelany w Kurupatach bądź w innym miejscu kaźni, z tym, że no nie sposób tego udowodnić, więc moja hipoteza polega na tym, że Jacyszyn podzielił los swoich poprzedników, czyli tych pozostałych kapelanów katyńskich. Tylko na razie nie mamy na to dowodów, ale prawie na pewno możemy go uznać również za ofiarę zbrodni katyńskiej. Podsumowując tylko może już taką, niech to będzie puentą mojego wystąpienia, tego krótkiego wystąpienia. Proszę Państwa, tam leżą nie tylko oficerowie. Tam leży inteligencja. Tam leży elita intelektualna. Elita polityczna. Elita kulturalna. Wykształceni ludzie. To oni padli pierwszą ofiarą totalitaryzmu sowieckiego. Bo totalitaryzm ma to do siebie, każdy, hitlerowski czy stalinowski, że on przede wszystkim niszczy najlepszych. Tych, nad którymi nie jest w stanie zapanować w sensie ideologicznym. Tych, którzy mają swoje poglądy, jakie by one nie były, ale mają swoje poglądy i czasami mają odwagę te poglądy swoje wypowiadać. Więc dlatego to była niepowetowana strata. Dla narodu, dla Kościoła, w tym także dla Kościoła prawosławnego. I tak jak mówiłem, może ich było niewiele, porównując do pozostałych ofiar zbrodni katyńskiej. Ale strata każdego z nich była niepowetowaną stratą. Była raną, która nigdy się nie zabliźni. Także na ciele polskiego prawosławia. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
0: O historii świętych męczenników katyńskich mówił profesor Jerzy Grzybowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Przypominamy, drodzy bracia i siostry, że uroczystości kanonizacyjne tych męczenników odbywały się 16 września minionego roku.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś środę 15 lipca według nowego stylu. Dziś przypada liturgiczne wspomnienie świętego Juwenaliusza, patriarchy jerozolimskiego i świętego Focjusza, metropolity kijowskiego. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Zapraszamy na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o podniosłych wydarzeniach mających miejsce w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce w Dzień Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dwunastego lipca Cerkiew wspominała świętych apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce świętej liturgii przewodniczył biskup hajnowski Paweł, obchodzący dzień niebiańskiego patrona. Podczas podniosłej świętej liturgii biskup Paweł udzielił święceń kapłańskich protodiakonowi Grzegorzowi Klimiukowi. Po zakończeniu świętej liturgii jego ekscelencja skierował do nowo wyświęconego kapłana słowa gratulacji i życzenia, wyrażając nadzieję na długie lata gorliwej, pełnej oddania i owocnej posługi kapłańskiej w Cerkwi Chrystusowej. Następnie w imieniu duchowieństwa Rady Parafialnej oraz wspólnoty wiernych głos zabrał ksiądz Andrzej Busłowski, składając jego ekscelencji biskupowi Pawłowi serdeczne życzenia z okazji imienin. Dziesiątego sierpnia Cerkiew Prawosławna jak co roku czci Matkę Bożą w jej supraskiej ikonie. Rozpoczęły się zapisy na 15 pielgrzymkę kajakową z Gródka do Supraśla. Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 8 do 9 sierpnia. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 782 988 174. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc oraz ich ilość jest ograniczona.

Za nami serwis informacyjny Radia Ortodoksja, który przygotował Jakub Smoleń, a na naszej antenie już za chwilę siostra Eufalia nieco więcej opowie o historii monasteru w Turkowicach.

0: Życie monastyczne w Turkowicach zrodziło się, można powiedzieć, od razu po cudzie, który miał miejsce w XIV wieku. Cudzie, który jest związany, jak wiemy, ściśle z ikoną Matki Bożej, wcześniej nazywaną Bełską, a dziś nazywaną Turkowicką. I rzeczywiście Turkowice i monaster jest takim miejscem, które wybrała sobie sama Bogorodica do tego, aby jej imię było czczone i uwielbiane w jej ikonie, wśród ludzi, ludu prawosławnego, ludu chełmszczyzny, który przez wiele, wiele wieków przychodził do Turkowic na piechotę i w pielgrzymkach i przyjeżdżali również i jeszcze na tamte czasy na takich furmankach. I to było kilkadziesiąt tysięcy osób zawsze na święto Matki Bożej Turkowickiej, na położenie ryzy Bożej Matki w Owłachernach, bo wtedy jest datowana pamięć właśnie turkowickiej ikony. I był to zawsze taki radosny moment i jakby radosne święto, ponieważ ludzie zawsze, akurat w Turkowicach, zawsze obecność Matki Bożej odczuwali wręcz, można powiedzieć, namacalnie. Bardzo ją czcili, bardzo ją kochali. I sama ikona w nawet swoim wizerunku zawsze była blisko swoich ludzi, blisko swoich dzieci i jak wiemy, jak później smutna historia XX wieku, która się wydarzyła i cała jakby też taka epopeja związana z bieżeństwem, z emigracją, migracją ludności na wschód, też z przesiedleniem się monasteru, siostry zabrały ikony do Moskwy i w zasadzie ci, którzy pozostali w Turkowicach już w XX wieku, po 1915 roku, zapragnęli mieć podobny wizerunek, czy identyczny wizerunek i został on odtworzony z pamięci w Hrubieszowie. I również jakby ta ikona, mimo że nie była cudowna, nie była już taka stara, nie była taka czczona i tak namodlona, jak najbardziej odpowiadała na modlitwy, na błagania ludzi i była cudowna, była cudotworna. I ta ikona do dzisiaj znajduje się w naszym monasterze, chociaż też historia tej ikony nie jest taka prosta.
1: Siostra wspomniała, że monastycyzm w Turkowicach sięga XIV wieku, prawda? Ale był taki okres, smutny okres w historii cerkwi naszej prawosławnej, kiedy modlitwa w Turkowicach zamarła. Jaki to był czas i kiedy na nowo odrodził się monaster w Turkowicach?
0: Rzeczywiście, jakby powstanie monasteru związane jest z objawieniem cudownej ikony w Turkowicach, z tym takim, według historii, według tradycji, według przekazów, takim nie ręką ludzką uczynionym odbiciem dzisiejszej częstochowskiej ikony Matki Bożej na płótnie. I w 1902 roku powstał monaster żeński, już jakby powstały też i murowane budynki, ponieważ do tej pory według tradycji, według przekazów wszystkie zbudowania były drewniane, a dzięki staraniom carycy Aleksandry, która jakby szczególną troską objęła turkowicki monaster i przysyłała swoje ofiary, swoje kosztowności na to, żeby monaster się rozwijał i żeby pełnił taką funkcję też monasteru misyjnego. Siostry oprócz swoich modlitw i codziennych takich monastycznych praktyk pomagały miejscowej ludności we wszelkiej formie, jaka była potrzebna na tamte czasy. Były to oczywiście i jakieś też prace polowe, była to opieka zdrowotna, bezpłatne leczenie, bezpłatne apteki. Kiedy trzeba było, siostry też grzebały zmarłych, ponieważ ludzie byli biedni i nie mieli swoich środków. Ale przede wszystkim wszystko skupiało się wokół ikony Matki Bożej, wokół jej kultu, jej czci, wokół nabożeństw, molebnów i wszelkich potrzeb, które ludzie nieśli właśnie ku turkowickiej Matce Bożej.
1: Z Turkowicami jest również związana postać świętej Paraskiewy Turkowickiej. Kim była ta święta?
0: Jak najbardziej. Święta Paraskiewa Turkowicka, można powiedzieć, jest takim kwiatem czy owocem turkowickiej ziemi i jej osoba, jej świętość i to, że cerkiew kanonizowała świętą Paraskiewę, mniszkę turkowickiego monasteru, jako prepodobną i spowiednicę wręcz i zaliczyła świętą Paraskiewę w poczet nowych męczenników, świadczy o tym, że jej postać była wyjątkowa i można powiedzieć na tamte czasy i na nasze czasy i na wszystkie czasy żeńskiego monastycyzmu, to była postać genialna. Pod każdym względem. Ona była wyjątkowo utalentowana, była wyjątkowo wybrana przez Boga. Świadczy o tym też liczne takie objawienia, cudy, takie wizje, widzenia, które Bóg pokazywał jej, widzenia samego Boga, Chrystusa, Matki Bożej, świętych apostołów Piotra i Pawła. I to, że akurat turkowicki monaster i ona, Matka Boża wybrała świętą Paraskiewę, wybrała monaster w Turkowicach i świętą Paraskiewę, żeby do tego monasteru dotarła, to też jest cudowna historia, ponieważ święta Paraskiewa, kiedy jeszcze była młodą dziewczynką, pragnęła w zasadzie od samego początku swojej świadomości takiej już religijnej poświęcić swoje życie Bogu i nie mogła tylko jakby się zdecydować na miejsce, na monaster, który by mógł jakby ją przyjąć ze względu na jej ubóstwo, ponieważ ówczesne monastery przyjmowały takie kandydatki, nowicjuszki z wkładem pieniężnym, a święta Paraskiewa, no nie stać ją było. I na taki wkład po prostu. I był tylko jeden w zasadzie monaster w dzisiejszej suwalskiej gubernii, jak to się mówiło, który przyjmował takie dziewczęta właśnie bez takiego pieniężnego wkładu i ona się udała tam. Niemniej jednak wcześniej jeszcze, za tych takich młodzieńczych czasów, kiedy się modliła o ukazanie jej drogi, do którego monasteru powinna wstąpić, ujrzała w takim śnie, w takim widzieniu ikonę Matki Bożej, pokrowa, Matka Boża, która trzymała taki jakby wstęgę materiału na swoich dłoniach i na tej wstędze było napisane: w tym monasterze będziesz żyć. I kiedy święta Paraskiewa dotarła do Teolinu, jakby zrealizowania tego snu nie zastała, nie widziała. I pożyła tam kilka miesięcy, po czym poprosiła swoją przełożoną matuszkę, żeby odpuściła ją na taką pielgrzymkę do Chełma. Ona podążała, przybyła do Chełma, pokłoniła się chełmskiej ikonie i z Chełma było już blisko do Turkowic i zapragnęła też się pokłonić właśnie turkowickiej ikonie Matki Bożej. I kiedy przybyła, to podają źródła, że było to jesienią, było już zimno i święta Paraskiewa zachorowała i przybyła do monasteru i rozchorowała się tak, że musiała leżeć ponad miesiąc w łóżku i kiedy po tej chorobie wstała i przyszła do cerkwi, zobaczyła właśnie tą ikonę, którą wiele, wiele lat temu wcześniej widziała we śnie. I to było dla niej takim jasnym takim znakiem, że turkowicki monaster jest przeznaczony dla niej i poprosiła matuszkę o przyjęcie ją w grono sióstr.
1: Czyli święta Paraskiewa Turkowicka to taka szczególna patronka waszej wspólnoty.
0: Jak najbardziej. I bardzo kochamy świętą Paraskiewę i ze względu na to, że żyła w Turkowicach i ze względu na to, że prowadziła takie życie, jakie prowadziła, że zostawiła nam pamiętniki, które właśnie opisują jej życie pierwsze, to życie nowicjuszki właśnie w turkowickim monasterze, kiedy ona opisuje swoje wrażenia, swoje odczucia, swoje uczucia do Boga również, uczucia, które miała w czasie nabożeństw, jak przychodziła po jutrzni Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku do swojej celi i jak ona powtarzała te wszystkie modlitwy. I to jest jakby dla nas wzór, jak się modliła, z jaką gorliwością. I cała jej taka droga, mimo że nie była drogą męczennicy, nie zmarła święcią męczennicy, ale jednak została jakby zaliczona w grono męczenników, co świadczy o tym, że przeszła ciernistą drogę i że wystarczyło tego cierpienia, żeby uznać ją za męczennicę. I co jest jeszcze szczególne jakby w życiu świętej Paraskiewy, oprócz tego, że oczywiście była nadzielona tymi wielkimi darami, takimi można powiedzieć charyzmatami, była na nasze takie warunki, możemy ją określić jako staryca, jako duchownica, jako taka matka, która prowadzi swoje dzieci, a wśród tych dzieci duchowych były nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, nie tylko dziewczęta, ale i osoby w stanie duchownym, księża, mnisi. Jej słowa i jej przykład osobistego jakby i modlitwy, i życia, i tej łaski Bożej, która na niej spoczywała, powodowała to, że ludzie odnajdywali wiarę, odnajdywali Chrystusa, że na nowo jakby ta gorliwość rodziła się w ich życiu. I jeśli monaster czy jakieś miejsce rodzi świętych, znaczy to, że daje on owoc, że jest przez Boga błogosławiony i że jakby ma przyszłość, tak? Ma przeszłość i przyszłość. I każde miejsce, które rodzi świętych, których cerkiew ludzie kanonizują, świadczy o tym, że to miejsce jest Bogu miłe i że łaska Boża na tym miejscu jest obecna i łaska Boża zbawia ludzi. I święta Paraskiewa, myślę, jest właśnie tego bardzo dobrym przykładem.
1: To prawda, ta historia świadczy o tym, że Turkowice to miejsce szczególnie uświecone przez Boga, przez Matkę Bożą. Ja chciałbym się zbliżyć do tej historii nieco współczesnej, bo wiemy o tym, że w pierwszej połowie XX wieku miało miejsce na tych terenach wiele tragicznych wydarzeń, między innymi bierzeństwo, między innymi akcja Wisła. Te wydarzenia sprawiły, że modlitwa w Turkowicach ustała i dopiero w 2007 roku, o ile się nie mylę, po raz pierwszy metropolita Sawa odprawił boską liturgię właśnie w Turkowicach, a od 2008 roku zaczął funkcjonować tam monaster. I chciałbym zapytać, jakie były początki tego monasteru już w XXI wieku?
0: Tak, rzeczywiście. Decyzją jego eminencji metropolity Sawy w roku 2008 został restytuowany, powołany ponownie do życia monaster w Turkowicach. Oczywiście było to wielkim staraniem i trudem i wysiłkiem jego ekscelencji arcybiskupa Abla, który również i kochał to miejsce i bardzo chciał, żeby życie monastyczne do tego miejsca powróciło. Wszystko to, wydaje mi się, i patrząc już wstecz, w zasadzie te 10 lat, to była wola Boża i był to wielki cud, że była możliwość odrodzenia tego świętego miejsca, że znalazły się siostry, przyszłe siostry. Początki oczywiście, jak na każdym miejscu, które zaczyna jakby swoją działalność duchową, było trudne. Nie było więzi pokoleń, więzi duchowej z poprzednimi pokoleniami sióstr, które żyły na tym miejscu. Nie było również prawosławnej i nie ma do tej pory prawosławnej społeczności w Turkowicach i w zasadzie siostry były same, zupełnie same. Nawet nie było cudownej ikony, bo powrót cudownej ikony datujemy na rok 2010, kiedy już życie monastyczne, życie liturgiczne w Turkowicach jakby tak okrzepło już. A oczywiście początki były trudne, ale również z tym początkiem była związana pewna radość, bo no, nie każdemu dane jest coś rozpoczynać od samego początku, autentycznie od zera. I rzeczywiście możemy powiedzieć, że monaster w Turkowicach już po tych wielu, wielu latach, kiedy, tak jak ojciec mówił, tej modlitwy nie było, pierwsze siostry rozpoczynały od zera. Nie było niczego. Było tylko pomieszczenie, które zaadoptowano pod cerkiew. Była to zabytkowa czajnia, która zresztą nigdy nie była jakby, jej budynek nie był przeznaczony jako budynek sakralny. Cerkwie, które wcześniej były w Turkowicach, zostały zniszczone, zburzone i przed akcją burzenia cerkwi i również i później. Dlatego no, początki rzeczywiście może były trudne, bo i społeczność też miejscowa no, nie za bardzo.
1: Właśnie chciałbym nawiązać do tej społeczności. Jak społeczność miejscowa podchodziła do tego, że buduje się tutaj monaster? Czy w ogóle ta społeczność pamiętała o tym, że kiedyś był tam monaster prawosławny?
0: Myślę, że ludzie wiedzieli i o tym, że było to wielkie centrum, sanktuarium prawosławne, związane z kultem Matki Bożej Turkowickiej. Tylko tak jak to w wojennych, powojennych czasach, pewnie się obawiali różnych tych takich powrotów jakichś takich, czy niepokojów, strachów, jakiegoś zagrożenia. I rzeczywiście obawiali się sióstr, może wiązali to też z jakby prawosławie na tych terenach, z jakimiś tam pozostałościami po zaborach. Myśleli, że to jakaś ukraińska wiara, że siostry tutaj, ponieważ jeszcze w budynkach monasterskich, tych starych, zabytkowych, jeszcze wtedy istniała szkoła rolnicza. Bali się, że nie wiem, będziemy dzieci nawracać, że będziemy uczyć języka ukraińskiego. Były również jakieś takie głosy, że siostry odetną wodę i nie wiadomo, co się będzie działo. Dosłownie, takie były, tak, niekoniecznie miłe jakieś tam apele ze strony ludności, ale to wszystko dzięki Bogu, dzięki czasowi, który minął, dzięki takiej, wydaje mi się też, takiego pokojowego nastawienia sióstr, starałyśmy się być bardzo przyjazne, modlić się przede wszystkim za ludzi, którzy tutaj mieszkają. Założyłyśmy taki oddzielny, taki synodik, taką książeczkę, w którą wpisywałyśmy imiona miejscowych ludzi, a szczególnie tych, którzy no niekoniecznie dobrze nam życzyli. I do dzisiejszego dnia modlimy się za tych ludzi, okazuje się, że oni są teraz naszymi największymi przyjacielami w Turkowicach, tak. I pomagają nam, i na święta nam pomagają. Zdarza się, że przyniosą na nasze Boże Narodzenie, to 6-7 stycznia upieką ciasto. Mamy też taką możliwość gospodarowania, dzierżawienia nauczycielskich ogródków działkowych, też dzięki uprzejmości właścicieli i ta jakby współpraca właśnie na terenie, na gruncie, rzeczywistym gruncie ziemskim, takim ogrodniczym, też jest takim jakby miłym momentem, bo ludzie sobie pomagają i jeśli chodzi o nasiona, czy jakieś tam wiadomości nawet takie agrarne, że tak powiem. Także historia się zmieniła i dzięki Bogu ludzie się cieszą, że monaster, że klasztor opieki Matki Bożej w Turkowicach istnieje. Wiedzą o tym, że przechodząc koło cerkwi, idą oni w kierunku przystanku autobusowego, że jest tutaj modlitwa, że ludzie się modlą, siostry się modlą również i za nich, za Turkowiczan. Także dziękować Bogu.

Życie w monasterze, myślę, że dla człowieka, który nigdy w nim nie był, może z jednej strony wydawać się monotonne, ale im właśnie głębiej się wchodzi w to życie, tym więcej odnajduje się w nim właśnie takich, nie wiem, radości, głębi tego, co wydaje się, że jak mogłem tego nie wiedzieć, jak mogłem żyć i nie wiedzieć na przykład, że coś takiego jest. Najważniejsze, wydaje mi się, w życiu monastycznym to jest właśnie takie oddanie się woli Bożej. I nasz dzień z pozoru może się wydawać właśnie taki monotonny, no bo ściśle według określonych, prawda, tam według zegarka, tak, o 4:30 pobudka, o 5:00 rano nabożeństwo, połonożnica, jutrznia, pierwszy czas. Później mamy 2 godziny odpoczynku, które poświęcamy na odpoczynek, i na modlitwę, i na czytanie literatury duchowej. I jest to czas, jak nas uczą święci ojcowie, czy starec Emiliano Simono Petra mówi, że właśnie godziny po nabożeństwie to są godziny naszego spotkania osobistego z Bogiem, czyli to, co buduje nas. Jesteśmy wtedy w celi, w naszych kieliach i żyjemy z Bogiem. I możemy i spać przed Nim i z Bogiem razem odpoczywać. Bóg wie, że tego potrzebujemy i możemy to podzielić sobie na połowę, na przykład część odpoczynku i część modlitwy. I później o 9:00 spotykamy się na posiłku pierwszym, podczas którego czytamy różne książki duchowe o życiu duchowym, o życiu mnichów. Po śniadaniu już rozchodzimy się do swoich prac, każda siostra ma przydzielone takie tak zwane posłuszanie. Kto w ogrodzie, kto w ikonopisnej masterskoj, dwie siostry piszą ikony, kto do jakiejś pracy kancelaryjnej, czy tam zależy od pory roku, prawda? I o 14:00 spotykamy się na obiedzie. Są też takie czas, jest taki czas w ciągu roku, kiedy po obiedzie czytamy Paraklis, kanon do Matki Bożej. I później też są jeszcze 2 godziny pracy, o 17:00 wieczorne nabożeństwo i w zasadzie tym się kończy nasz dzień. Później, jeżeli jest coś jeszcze do kończenia, to nie wiem, jakaś praca niezakończona, ewentualnie jeżeli jest to lato, to wiadomo, że takie prace ogrodowe przy spiekocie w środku dnia nie są możliwe do wykonania, dlatego robimy je wieczorem, ale w większości staramy się już po wieczornym nabożeństwie jak najmniej trudzić i rozkojarzać, żeby zostawić też siły na modlitwy wieczorne i do następnego dnia. A cała reszta oczywiście dzieje się w duszy, dzieje się w naszym sercu. Mnich to jest człowiek społecznościowy, można powiedzieć. To jest człowiek, który żyje w społeczeństwie, to jest człowiek, który żyje z braćmi, z siostrami. To nie jest człowiek odosobniony, mimo że monachos to jest sam przed Bogiem, tak? Ale sam przed Bogiem we wspólnocie. I wspólnota nas uczy. Kto nas bardziej nauczy pokory, kto nas nauczy, nie wiem, kto nam bardziej wytknie błędy niż nasz bliźni, prawda? My sami o sobie możemy mówić, że jesteśmy pokorni, smirenni, tam, nie wiem, ja to jestem taki owaki do niczego, ale jak ktoś nam powie, że o, słuchaj, ty jesteś do niczego, to bardzo trudno przyjąć. I dlatego właśnie no, monaster jest taką wielką czy małą rodziną, bardzo różnych ludzi, których Bóg skierował akurat do tego monasteru, akurat do tej wspólnoty, żeby właśnie wspólnie uczyć się ku niemu iść, uczyć się siebie, słuchać się oczywiście i podążać za przykładem naszej matuszki, która też wszędzie jest pierwsza. I w cerkwi pierwsza, i w pracy pierwsza, i w wyrzeczeniu się względem innych jest pierwsza, i w skromności jest pierwsza. Także dzięki Bogu mamy taki przykład przed naszymi oczami i podążać przez to nasze życie ku naszemu zbawieniu, służyć Bogu, służyć ludziom, którzy do nas przyjeżdżają, którzy proszą o modlitwy.
Ja myślę, że jeżeli pojawiła się taka myśl u człowieka, że chce swoje życie poświęcić Bogu, ona nie pojawia się znikąd. To znaczy, że jest ten głos Boży, który woła takiego człowieka. I w zasadzie smutno byłoby, żeby człowiek próbował, a później zrezygnował. No, ja osobiście nie wyobrażam sobie czegoś takiego. To jakby, no nie wiem, dla mnicha, dla mnie, myślę, że dla wszystkich naszych sióstr życie monastyczne to jest taki wielki skarb. I jesteśmy za to bardzo Bogu wdzięczne, że jakby no, doprowadził nas do tego życia, do realizacji tego celu, i ponieważ to życie daje ogromną radość.

O historii monasteru w Turkowicach mówiła siostra Eufalia. Przypominamy, drodzy bracia i siostry, że dzisiaj odbywały się tam uroczystości ku czci turkowickiej ikony Matki Bożej. Warto przypomnieć również o tym, że życie monastyczne w Turkowicach odrodziło się w 1903 roku, gdy utworzono tam filię żeńskiego monasteru w Radecznicy. Od 1912 roku wspólnota funkcjonowała jako samodzielny monaster i po wieloletniej przerwie monaster został ponownie otwarty w 2008 roku.